pozytywne wody, czy ciebie nie zmerz, czy ciebie nie zmerz. Nie znam ona gdzie policję, zawsze w rukawach policji, zwrócę swój mundier, zwrócę swój mundier. Zwrócę mundier, się jeśli, barwa wraca na koczki, sam